ani tam nie pojadem, bo ja nimą na śliwkartę pieszo nie pójdę. Pisać się nie będę, ani tam nie pojadem, bo ja nimą

kochanki, pojechał, pojechał do swojej kochanki. Pojechał, przyjechał, ona jeszcze spała, łazurynkę pod pierzynę, ona

Folks, here's a story I've got to tell you in Polish because it just doesn't work any other way. Pojechałem do Polski parę lat temu, wylądowałem w Warszawie i akurat w centrum miasta, koło ulicy Marszałkowskiej, odkryłem ciekawy, stary ogród. Stary? Aha, jeszcze od czasu króla Sasa. Można tam pospacerować i zobaczyć wspaniałe, wspaniałe rzeczy.

Ptaki kochajmy się razem jak dwa aniołki. Ty pójdziesz górą, a ja doliną. Zakwitniesz różą, a ja kaliną. Ty będziesz panna.

Jakoba Račka, což je názvo Rano, rano, ranušinku. Rano, rano, ranušinku, rano po ruše, kaka, rano po ruše. Moraj, teraz spróbujemy jeszcze raz. Rano, rano, ranušinku, rano po ruše, kaka, rano po ruše. Teraz wszystkie razy.